baar kuyndiin wego legi bugo lego donge ni wiye ningo kuyndiinu kyodo kani penua